0: Jesienią 1918 roku razem z innymi poetami Janem Lechoniem, Antonim Słonimskim, Kazimierzem Wierzyńskim Tuwim założył kabaret literacki pod Pikadorem na Nowym Świecie w Warszawie i poetycką grupę Skamander. To właśnie ich nazwiska zaczęły symbolizować młodą literaturę odrodzonej II Rzeczypospolitej. Tuwim był wirtuozem słowa i był naprawdę wszechstronny. Poeta Jan Brzechwa wspominał: w roku 1918 poznałem Tuwima. Był najzdolniejszym i najpłodniejszym dostawcą repertuaru dla kabaretów literackich. Niewyczerpany w pomysłowości i dowcipie, poeta liryk potrafił dla potrzeb sceny zmienić się w poetę kpiarza, humorystę i niezrównanego kalamburzystę. Jego piosenki kabaretowe były przebojami, które powtarzała i śpiewała warszawska ulica.
1: Осенью 1918 года Юлиан Тувим вместе с другими поэтами Яном Лехонем, Антонием Слонимским и Казимиром Вижинским основали в Варшаве литературное кабаре под Пикадором и поэтическую группу «Скамандер». Тогда именно их имена стали символизировать молодую литературу Речи Посполитой междувоенного периода. Тувим был виртуозом слова и очень разносторонним человеком. Поэт Ян Бжехва вспоминал: «В 1918 году я познакомился с Тувимом. Он был самым способным и плодовитым составителем репертуара для литературных кабаре. Неистощимый в творчестве и остроумии поэт-лирик умел для нужд сцены перевоплощаться в поэта-сатирика, юмориста и несравненного каламбурщика. Его песни были хитами, которые повторяли и пели на улицах Варшавы».
0: Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku Tuwim zdążył uciec wraz z żoną przed Niemcami do Francji, potem do Brazylii i do Stanów Zjednoczonych. Na emigracji powstał nostalgiczny poemat Kwiaty Polskie, który opowiada o Polsce utraconej, na zawsze minionej. Autobiografia poety przeplata się tu z idealizowanymi obrazami ojczyzny, tęsknota z marzeniem. Posłuchajmy Ewy Demarczyk, która zaśpiewa fragment Kwiatów Polskich, znany jako Grand Vals Brillant.
1: После начала Второй мировой войны в сентябре 1939 года Тувиму и его жене удалось бежать от немцев во Францию, затем в Бразилию и Соединенные Штаты Америки. В эмиграции им была создана ностальгическая поэма «Польские цветы», повествующая о потерянной Польше. Автобиография поэта переплетается здесь с идеализированными образами родины, тоской и мечтами. Послушаем Эву Демарчик, которая споет отрывок из «Польских цветов», известный как «Grand Vals Brillant».
2: Oczami posagi drewnianej i serce ci wali, czy pamiętasz?

0: czerwcu 1946 roku Julian Thuvim wrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie. Komunistyczne władze uznały to za swój wielki sukces. Thuvim prawdziwie wierzył w dobre zmiany. Deklarował swoje poparcie dla komunistycznych władz. Dostał willę w Aninie, samochód z kierowcą. Był honorowany i nagradzany. Publikowano jego wiersze. Mimo to ostatnie lata życia Juliana Thuvima to czas kryzysu. Pisał już bardzo mało. W ciągu 7 lat powstało tylko 12 nowych wierszy.
1: В июне 1946 года Юлиан Тувим вернулся в Польшу и поселился в Варшаве. Коммунистические власти посчитали это своим большим успехом. Тувим искренне верил в хорошие перемены, заявлял о своей поддержке коммунистической власти, получил виллу в Анине, машину с водителем, был удостоен почести и наград. Его стихи публиковали, но тем не менее последние годы жизни Юлиана Тувима были временем кризиса. Он писал очень мало, за 7 лет им было написано всего 12 новых стихотворений.
0: Inny Thuvim to także poeta piszący dla dzieci, specjalnie dla nich. Do dziś jego utwory śmieszą, wzruszają, a także uczą. Uczą tolerancji, szacunku, wychowują, ośmieszają przywary. Pisząc dla dzieci, poeta doceniał wrażliwość i inteligencję dziecka. Jego wiersze dla dzieci w ogóle się nie starzeją.
1: Julian Thuvim także известен i jak dziecki poet. По сей день его стихотворения заставляют смеяться, трогают до глубины души, учат толерантности и уважению, воспитывают, высмеивают пороки. Поэт ценил чуткость и ум ребенка. Его поэзия для детей совсем не стареет.

0: kropeczkę.
1: Ha!
0: Złamało kładeczkę.
1: B!
0: Zbiło sobie brzuszki.
1: A!
0: Wichnęło nóżki.
1: O!
0: Jak balon pękło, a się P przelękło.
1: T!
0: Da się zgubiło.
1: L!
0: Do ust skoczyło.
1: S!
0: Się wyprostowało.
1: M! Prawą nogę złamało.
0: W! Stanęło do góry dnem
1: i udaje, że jest M! W!
0: Stanęło do góry dnem
1: i udaje, że jest M!
0: W! Stanęło do góry dnem
1: i udaje, że jest M!
2: Julian Tuwim zmarł 27 grudnia 1953 roku w Zakopanem. W Polsce żegnano go jak księcia poezji, na migracji jak zdrajcę. Nawet jego dawni przyjaciele skamandryci nie mogli mu wybaczyć, że służy komunistycznej władzy. Ale wiersze Tuwima przetrwały próbę czasu, nadal są czytane i lubiane.
3: Julian Tuwim umarł 27 декабря 1953 года в Закопане. В Польше с ним прощались как с королем поэзии, а в эмиграции – как с предателем. Даже его старые друзья, скамандриты, не могли простить ему служение коммунистической власти. Но стихи Тувима выдержали испытания временем. Их до сих пор читают и любят.

0: to już wszystko na dzisiaj. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia za tydzień.
1: I to wszystko na сегодня. Nasza передача окончена. До встречи через неделю.